0: Ja, Sandi Škvarč me je pravkar vprašal, če smo imeli mineštro. Ni bila mineštra, je bila marmelada, ampak mineštro. Ni bila mineštra, je bila marmelada, ampak
1: kaj bo... Se spomnijo, da je na tem. Ja.